0: to twój dzień.
1: SK Lublin.
2: Let's go.

0: Eska.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Radio SK. Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Reklama.
1: Jesteśmy na językach całego miasta.
2: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
1: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
2: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
3: Sempermed, Centrum Rehabilitacji Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4, parter kompleksu Aqua Lublin, prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne, m.in. terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
6: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
5: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
7: I po reklamie.
8: Kolejny dzień września zapowiada się już nieco chłodniej. Na termometrach dzisiaj w Lublinie zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Koło południa może także popadać, więc mogą się przydać dzisiaj parasolki.
9: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
9: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
11: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
9: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
12: SK Lublin News.
8: I Arkadiusz Więsek. Poznaliśmy założenia budżetowe miasta na 2027. W planach są inwestycje w drogi, nowe szkoły oraz przygotowania do roli europejskiej stolicy kultury. Mieszkańcy Lublina muszą jednak liczyć się z wyższym podatkiem od nieruchomości oraz droższymi opłatami cmentarnymi. Głucho wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie. W najbliższy weekend wybrzmiał Dziady Adama Mickiewicza. To w ramach akcji Narodowego Czytania. Do udziału zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna. Szczegóły znajdziecie na jej stronie internetowej.
1: Jankes. Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry! Pora na wycieczkę do czajników i ekspresów po herbatę, po kawkę.
14: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes. Stoi w kuchni, każdemu zaparza. Ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
13: No.
14: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
13: No.
14: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, no. Nie można wybierać kawy i herbaty.
13: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
14: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
13: Masaż stóp?
14: O!

0: Jest,
1: kawka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata,
2: no jajecz... nie!
1: Nie?
0: Zabieraj to stąd!
1: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy!
0: To poczekaj, wyleję...
1: Na tym to polega!
0: Wyleję na stół i na klawiaturę!
1: Nie, proszę pana, to się później, to później za drugiej zmiany
3: będzie. Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
0: Ale nie można wybierać kawy i herbaty!
1: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby, zobaczymy, no!
3: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
0: bierzemy
3: dadzą.
0: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
1: Kamie się włączyła wiedźma.
3: Odbieramy telefon.
1: Słuchajcie, nie ma problemu, robimy.
4: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
0: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
1: Moje popisowe? O, tak. Zupa ogórkowska.
0: I naprawdę od początku do końca?
1: Tak.
3: On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
1: Ja, jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet te pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
3: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
1: No,
3: a zobacz, ile się znam. No, ale to ty się to świetnie kupiłeś. No
0: może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
1: Słuchajcie, zrobi się, zobaczycie.

0: Maxa teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne rasowanie.
0: Jadziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jakąś misję gdybyś...
1: Iść po drożdżówkę.
0: O, naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodź się całować.
3: Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: Powiedziałem.
3: Okay. Przepraszam.
4: A jesteś w stringach, czy bez?
0: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
5: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
5: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
0: O, pięknie.
1: No ładnie.
0: Powodzi się im,
1: no? To tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
0: Roxy jest na fali.
5: Cały czas.
0: Bardzo dobrze.
5: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
5: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
0: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
0: Ten Radek Majdan? Mm-hmm. Od tych Majdanów?
5: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, czy, słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
0: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
0: Pasata.
6: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam.
0: I czym jeździsz?
3: Autobusem.
1: Autobusem. Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
0: A wiecie, to prawda.
5: Wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
0: To?
5: Golfa.

0: co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: to jaka?
3: Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, aby już na zwolnienie.
3: No. Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, nie, bo ja dzisiaj kolanko mnie boli, no a tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty, nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o,
2: Misiu,
0: taki...
3: A to nie...
2: To twoja rączka, nie, to twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
6: Lubelscy kierowcy o tej porze jeszcze nie mają wielu powodów do narzekań. Najgorsza sytuacja, jeżeli można ją tak nazwać, jest na Kraśnickiej, na Węglinie oraz na Alejach Racławickich. Tylko tam możecie na trochę dłużej stanąć.
5: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
7: 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Grodzki, zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
8: SK Sport News.
7: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała na French, natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczak zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
9: Jankes.
10: Kama.
9: Kama.
10: I Wiktor.
9: Wiktor.
10: Radio SK.
11: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
12: No, co ty robisz ze sobą?
11: Co zrobiłaś?
12: To jest radio, ty
11: Kama
12: nie
11: ma spinkę na pół głowy.
12: To jest spinka?
13: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
11: Aha, może to by było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
13: Nie, dziękuję.
11: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
14: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
11: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
12: Pewnie, jestem.
11: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
13: Nie, dziękuję.

0: i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Esce.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię twojej osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale wy jak najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: jesteś obiektem
0: potrzebny.
4: Pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie
4: wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj.
3: Nie. Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był ten Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski. Sprawdzajcie, kim jest Jankes. I nagrywajcie.
3: Ale ja to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
0: Tak.
3: Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze
3: zostać. Czyli
4: nie, dobra, słuchajcie.
3: To byłby rekord toru, rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego. A Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
9: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
8: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
0: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 7. Happy
1: birthday to you. Zosia, Zosia.
2: SK budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna. To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
3: Zofia.
0: Zosia wolisz czy Zofia? Jak najlepiej?
4: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
4: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
4: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
4: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
4: 27.
3: Cudowny wiek.
0: Ale cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło
0: ja
3: 27 roku
0: razem,
3: życia.
0: No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kama, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć.
0: Tak,
1: bo to będzie...
0: No, na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twojej urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
4: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
4: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładła się spać, nie było? Pobudziła się już? Marco, w nocy tak wystrugał?
4: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były gotowe.
1: Ale to fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
4: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Oli Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
4: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
4: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest w tych czasach ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankę zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankes.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się... Nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale czy oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach. Jankes. Jankes. Kama i
2: Wiktor. W Radiu SK. Tablica szkolna.
4: Wygrałeś.
0: Koniec zabawy.
4: Wygrał.
2: On ma dzisiaj dzień konia.
4: Znaczy dzień tablicy.
0: Oj, serio? Pokażcie mi tą tablicę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Szkołę ogarniamy.

0: 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Na lubelskich termometrach mamy 15 stopni, temperatura dzisiaj maksymalnie osiągnie 22 stopnie, ale to po południu. Do południa także na niebie będzie dużo słońca, niewiele chmur, te mogą się pojawić po 15 razem z deszczem.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
4: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
5: Dobrze. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
1: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać ze zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
6: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
7: SK Lubin News.
0: I Arkadiusz Więsek. 300 zł mniej za wycieczkę po Lubelszczyźnie. Od dziś można odbierać lubelskie czeki turystyczne.
8: Zrodził się z potrzeby wsparcia branży turystycznej. To właśnie przedsiębiorcy z tej branży zwrócili się do mnie, żeby coś z tym zrobić.
0: Mówi radny województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Szansa dla lokalnych firm. Ruszył nabór do 21. edycji projektu Marka Lubelskie. Szczegóły na stronie Marka Lubelskie.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
11: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co ma się do powiedzenia, no?
12: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
11: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem 7 godzin.
6: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest.
11: Jestem tablicą.
13: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
6: Janki?
11: No?
6: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7. Jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes?
1: Bardzo dobrze.
2: Dla ciebie jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
3: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
3: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: Czy to się nawet nie opłaca plecaka kupować?

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zostawy głośno mówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
4: Pięciu.
1: Bardzo drugie. Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Ptak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
0: Czwarte. Ale z ciebie
1: gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem. Ja wiem.
4: Bak. Coś magnetofonu, coś takiego, nie pamiętam.
2: Pozytywka, no. Katarynka.
0: Lecimy dalej, odbieramy kolejny telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302, halo.
0: Magnetofon na korbę. Dzień dobry, cześć.
1: Piąte.
0: Lecimy z piątym. Uwaga. Halo, halo, no i się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: Kto tam?
5: Witam, witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
1: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
5: Takie coś używane do chemii, fizyce.
1: Dobrze, dobrze, rozejmiarki, rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
1: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
5: Cukier.
1: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
1: Siódme. I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
5: O! Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no a to są też fajni. Sprawia... Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
1: Słuchaj wczoraj?
5: Słuchałem.
1: A, no było dobrze.
2: Powtórzymy im.
1: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj.
3: Wygrywa w Radiu SK.
2: A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do mojej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
8: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
10: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
17: Bo i w Lublinie zaczyna się większy ruch. Ten napotkacie między innymi na Racławickich, na Turystycznej. Podobna sytuacja na Jana Pawła II w stronę Diamentowej. A wychodząc z domu warto ze sobą zabrać jeszcze parasolkę. Po południu może padać.
16: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
18: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa. W Świętokrzyskiem, koło Jędrzejowa, osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. A to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
19: SK Sport News.
18: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
22: Mój ojciec pisze do ciebie?
23: Mm-hmm.
22: A czy moja matka o tym wie?
24: Właśnie napisała, że wie.

0: Ależ pięknie gramy, cudownie. Tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: On ma czarną
0: oczywiście torbę,
1: ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
0: I ogórki.
3: Naprawdę.
0: To dawaj, to chodź.
2: Ogrodnik eskowy.
0: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne, słuchaj, Janki, zrywane. A
2: ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
0: Ale pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
4: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
0: Ogórki się wbiły. Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj. I ogórki też są. Ogórki.
4: Pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
4: To są jakieś takie zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec.
2: No.
1: Ile będziemy musieli za to zapłacić?
4: 100 bym brakuje.
5: Kama i Wiktor. To
1: Nosel!
0: No właśnie, bądźcie blisko radia, bo za chwilę Nosel będzie kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
8: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Czy nauka może być bezpłatna?
14: Bezpłatna?
13: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość?
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja? Zdała i ogarnie Ci biuro.
13: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
14: Ola, BHP? Zdała i jest bezpieczna.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
14: Bezpłatnie.
13: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No, i to jest...
17: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
18: I po reklamie.

0: taki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans. Po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facet z rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
0: Nie, ale chyba no potrzeba fajnie. Jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonić.
3: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak, tak, tak.
5: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak to zabezpieczacie?
5: No to tutaj
4: bo
5: musimy się
4: dogadać. Kontrolować nie bardzo,
5: tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, właśnie. Proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, tak. Proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. Okay. Chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy, czy do doniczek ustawiamy?
4: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciuś.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek wstawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Nie wiem.
6: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
4: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę od razu? Grażynka, kocham cię nad życie.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry. Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
1: Do widzenia, bo już się skończył.
0: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
1: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
0: Ale przepraszam, ja znam kamę i na pewno się nie znajdzie?
1: Nie ma nic pod stołem
0: znam
1: nawet.
0: Znam Wiktora.
1: Nie? Nawet jak powiesz...
0: Znam Sońtę, znam Korościela.
1: Też nie!
2: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności, ja na miejscu pierwszym.
0: Nie ma. Sama.
3: I Wiktor.
0: Mam kopertę.
2: Posłuchaj newsa
0: Marcinka.
2: Kopertę.
1: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Dziś w Lublinie ma być jeszcze chłodniej niż wczoraj. Na termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W ciągu dnia na niebie będzie niewiele chmur. Późnym popołudniem może spaść deszcz.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
2: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent, wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
1: Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
3: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
1: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
4: SK Lublin News.
0: I Arkadiusz Więsek. Lublin chce zmodernizować komunikację miejską. Miasto podpisało już umowę na dofinansowanie przebudowy 48 przystanków za blisko 20 milionów złotych. Dla pasażerów oznacza to nowe wiaty, chodniki, oświetlenie oraz wyświetlacze informacji pasażerskiej. Prace mają zakończyć się do 2029 roku. Wojewoda lubelski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Uroki Lubelszczyzny w stylu Art Deco. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Wojewódzkiego.
5: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
6: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
7: No właśnie, co więc jeszcze? Dajcie znać na SK-owym Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
8: No ja mam zadanie dla Jankesa, chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
5: zaraz, co ty masz tam?
9: Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
10: Masz tam małe kotki?
9: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
7: Bo duże rzeczy są w garażu.
9: Mam też sanki. Sezon idzie.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak, teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23.55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził, punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął idiota. I lał drugiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi. No?
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, ty mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
3: Dziękujemy!
0: No co tak skromnie?
3: Ale
0: no.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
1: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z domu?
0: Ja dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale
3: właśnie.
0: Po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: No, za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
0: Przez Zakopane!
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy
0: na ślubie moim? Tak. No. Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zańczycie.
2: No, ja obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Jakby cię, smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
5: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia! Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
7: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
8: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstracenie.
7: Wileńska 21, tu są Twoje podręczniki.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 1111.
15: Na lubelskich drogach można już odczuć ciężar roku szkolnego. Nowe rozkłady komunikacji miejskiej, ale także więcej kierowców, którzy zabierają swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Większy ruch obecnie na Racławickich.
14: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 1111. www.aletaxi.pl.
16: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego. To przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji. Dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
17: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
18: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
17: Zamiast kawy i herbaty.
18: Tak, a nie.
17: Ale przyznajcie, że kawkę, herbatkę pyszną robię.
19: Mhm.
17: Telefony, dzień dobry.
2: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
19: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
17: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi: Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja: tak, dzięki, Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie.

0: Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: No nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana. Nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: A, to o czym pomyślałeś?
2: Wiktor, tylko o jednym naprawdę.
3: Wiktorku. Ale komu robi to śniadanie?
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się
0: wie?
2: Tylko wydaje. No dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo, albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej. Mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam. Nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię. Wierzę jednak
0: jak
2: sprawiedliwość.
0: To nie? Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
9: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
10: To spory wydatek.
9: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Venus, pierwsze piętro.
11: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
18: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay, proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale...
0: Pamiętaj.
2: Warto być czujnym.
1: Idź to pamiętaj, kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie swoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Co, ja rozumiem, że próbujesz go przekonać dwa razy. No właśnie, nie, no.
2: Mówiłem już o tej mojej przygodzie. Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski?
0: Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? To jest... Ty chudy jesteś.
0: Materiał no fitness. Aha. Tutaj ma z tego powstać.
2: Możesz przyjdę całą rodziną, no.
0: Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie?

0: 6 minut do godziny 9, Eska w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział, mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja naprawdę. Bo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: I po reklamie. Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszamy. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
8: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
1: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
16: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
1: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
20: SK Lubin News.
21: I Arkadiusz Więsek. Lublin chce zmodernizować komunikację miejską. Miasto podpisało już umowę na dofinansowanie przebudowy 48 przystanków za blisko 20 milionów złotych. Dla pasażerów oznacza to nowe wiaty, chodniki, oświetlenie oraz wyświetlacze informacji pasażerskiej. Prace mają zakończyć się do 2029 roku. Wojewoda lubelski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Uroki Lubelszczyzny w stylu Art Deco. Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Wojewódzkiego.
2: Dziewiąta i 30 sekund do tego jeszcze. Obejmuję noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radiu SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Armin Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycję. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
3: No, i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa! Salsame, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty! Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
8: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
9: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy?

0: Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure, za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale

0: W sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10:00 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
9: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
19: Na lubelskich termometrach obecnie 19 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze dzisiaj do maksymalnie 22. Po południu mogą się pojawić chmury, a miejscami także może popadać, więc jeżeli nie lubicie zmoknąć, warto ze sobą mieć parasolkę.
18: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Zbliża się 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
21: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o wypowiedzią uczestników wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
20: Teraz Świętokrzyskie i zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta, droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
0: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
20: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
1: SK Lubin. Sport.
19: I Arkadiusz Więsek. Motor Lublin wyrzucił Legię Warszawa z Pucharu Polski, zwyciężając w pierwszej rundzie rozgrywek na własnym stadionie 3-0. Lubelska drużyna szybko otworzyła wynik, podwyższyła prowadzenie przed przerwą i trzeciego gola dołożyła w końcówce.
22: Nie popadamy w żaden zachwyt. Musimy się teraz mocno zregenerować. Musimy się bardzo dobrze przygotować do rewanżu z tym samym przeciwnikiem, bo na pewno mecz będzie trudny.
19: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Kolejny mecz Motor Legia już w sobotę 5 września w Lublinie o 20:15.
23: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bletka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATB Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: owocowe środy. U nas przynajmniej Mango, Sylwii Grzeszczak właśnie ze sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo, Ania.
1: Jaska, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie.
2: Radio SK. To promocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
10: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
9: Siwa z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość?
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP? Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: No, i to jest...
16: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł.

0: a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: nowych talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja. Ale Magda się też trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
1: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. Ona w dzisiejszym, w tym momencie super, supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo bawię się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do Antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
5: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
4: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
10: Jesteśmy na językach całego miasta.
11: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
10: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
15: I po reklamie.

noce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie. Codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.

0: Reklama. Duda!
1: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Semper Med, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne, m.in. terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
3: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2.

0: Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Z każdym kolejnym dniem w Lublinie robi się coraz chłodniej. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Jutro ma być podobnie, ale w piątek już będzie mniej, bo nawet 19 stopni i coraz wietrzniej.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Na zegarach 11:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
13: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
12: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
14: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
12: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Vacherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
15: SK Lubin News.
11: I Arkadiusz Więsek. Ponad 550 osób, 13 partnerów i 19 międzypokoleniowych spotkań. To bilans trzeciej edycji wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy. Przez 9 tygodni dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami poznawali sekrety różnych profesji. Od trudnej pracy strażaków, aż po tajniki audycji telewizyjnych. Lublin będzie świętować urodziny Juliusza Słowackiego. W amfiteatrze przy skrzyżowaniu ulicy Wileńskiej i Balladyny odbędzie się slam poetycki. Start w niedzielę o godzinie 16:00.
16: Dwie minuty po 11:00. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: ma 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. Niech to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział jeszcze raz. Taka głośna impreza, droga pani Lilian. I niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić. Jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: I po reklamie.

0: 15 tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Za chwilę wesce.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
13: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
14: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
6: I po reklamie.

Ring the bell. Age. 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sapkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
9: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitu. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
20: Obecnie na ulicach Lublina najtrudniej będzie Wam przejechać przez Lubartowską i Ruską. Podobna sytuacja jest także na Unii Lubelskiej, ale to nikogo raczej nie dziwi. Cały czas są tam prowadzone prace remontowe. Więcej kierowców spotkacie także na Rasławickich.
19: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
22: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
21: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Altańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
23: Raz, dwa, trzy, cztery, my są kurią do cholery!
0: eksliminowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na wzloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
21: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
1: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
21: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
16: SK Lubin News.
20: I Arkadiusz Więsek. 17 ofiar śmiertelnych na drogach i 9 utonięć. To bilans tegorocznych wakacji w województwie lubelskim. Choć na drogach regionu odnotowano spadek liczby wypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem, to policjanci zatrzymali aż 1600 nietrzeźwych kierowców. Czarną serią zakończył się też sezon nad wodą, gdzie utonęło o 2 osoby więcej niż przed rokiem. Park Ludowy zamieni się w wielką strefę sportu, zabawy i edukacji. Lublin zaprasza na miejski piknik. Start w sobotę o godzinie 11 w Parku Ludowym.
23: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Tymasz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie radiowej. Smash Mouth All Star, a propos świeżynek to Joel Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estel. 12.17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację. Sońta i Korościel z wami po godzinie 15. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio SK byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut w SC.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
9: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
8: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Salsame, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
12: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce. Numer jeden gorącej 20 Radia SK. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą 20 Radia SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam już teraz.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetimes Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetimes Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w SC, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie. Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
16: I po reklamie.

czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznie niż numerem A Great Expectation? To Sienna Spyro w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w SC.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń

0: Numer 518 290 828.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Chociaż do astronomicznej czy też kalendarzowej jesieni trochę nam jeszcze pozostało, to tą meteorologiczną w Lublinie możemy już powoli odczuwać. Na termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W kolejnych dniach temperatura ma jeszcze spaść.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
18: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
17: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
19: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
17: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
20: Ludzie na pasji wystartują, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
21: Powiedzieć, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
17: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
22: SK Lubin.
2: News.
16: I Arkadiusz Więsek. Zarzuty i areszt po napadzie na 16-latkę w Lublinie. Policjanci zatrzymali 43-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 56 i 54 lat.
13: Wszyscy oni zostali doprowadzeni do prokuratury, tam usłyszeli zarzuty.
16: Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Za kradzież rozbójniczą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wystawa Czas Samurajów na Zamku Lubelskim jeszcze tylko niecały miesiąc. Więcej informacji znajdziecie na sk.pl.
22: Odpowiedzi na pytanie, dokąd Tuptanocą jeszcze, może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, za kilka chwil, później ci opowiemy. Michu Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, no? A mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend naprawdę? Swoją drogą prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Uwaga, Lublin. Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września. Plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w 4:00
17: i po reklamie.

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Ach, pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce. Ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwonił telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji was wywołuje, no to możecie podzielić się tym oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cyrys Wester za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
4: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia! Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczuło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na sk.pl. Po 14 Calvin Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jak

0: cenie. Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
5: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września. Plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
5: Na lubelskich termometrach mamy obecnie 21 kresek. Miejscami pojawia się coraz więcej chmur. Późnym popołudniem mogą się pojawić przelotne opady. W nocy będzie już trochę chłodniej, poniżej 15 stopni.
4: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKOL i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
7: Osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
6: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawszczyk.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
9: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
6: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
1: SK Lubin News.
5: I Arkadiusz Więsek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił rodzinom z województwa lubelskiego ponad 500 milionów złotych. To w ramach wsparcia z programu Aktywny Rodzic. ZUS przypomina, że świadczenia można zamieniać. Szczegóły znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń. Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na pełen tradycji i zabawę weekend. W najbliższą sobotę będzie można poruszać się na potańcówce przy muzyce zespołu ludowego. Z kolei w niedzielę będzie można wziąć udział w pokazie żniw lnianych. Więcej szczegółów szukajcie na stronie Muzeum Wsi Lubelskiej.
11: Ile dobrych numerów mam dla was. Gips i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra. Będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, LJ i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń ta i Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie S i K będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sońta i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecane Dawid Podsiadło, szanowni państwo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bad.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
8: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie. Semper Med, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
9: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
10: Nowe podręczniki taniej do 20%. Używane taniej do 60%. A dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
9: Wileńska 21. Tu są twoje podręczniki.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
14: To spory wydatek.
13: Nie! Bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Mr. Saxobeat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze no ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu, 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Serena Williams. No jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Serena wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Serena Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy, niektóre meczowo przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce!
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: No i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
12: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
15: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
16: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
19: I po reklamie.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To byłby mi na Antenie Radia SK?
1: No nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam.
2: Poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, bo powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przy tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15, no i oczywiście skowe hity na czasie będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.

Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw, koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.

0: A spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
1: Raz, dwa, trzy.
0: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Na ulicach Lublina zaczyna się robić większy ruch, między innymi można to odczuć na Bolesława Prusa czy w okolicach Lubartowskiej i Unickiej, a w pogodzie miejscami jeszcze dzisiaj popada, więc warto mieć ze sobą parasolkę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: Jest 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
16: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
15: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubieniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
17: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów.
15: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka numer 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia. Mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
18: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
19: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
15: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
20: SK Lubin News.
14: I Arkadiusz Więsek. Zakopane skarby w centrum Lublina. Badacze pracujący na terenie między ulicami Bajkowskiego, Świętoduską i Lubartowską natrafili na ślady wczesnośredniowiecznej osady słowiańskiej z przełomu IX i XI wieku. Archeolodzy odsłonili zachowane chaty mieszkalne skupione wokół owalnego placu, dawne paleniska oraz jamy gospodarcze służące do produkcji dziegciu. To jednak nie wszystko, bo na miejscu znaleziono wiele cennych przedmiotów, w tym neolityczny toporek, dawne monety i kieszonkowy zegar. Słoneczny.
21: Sońta i korośce.
22: Czytni SK.
21: W Radiu SK.
23: W
6: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
12: To prawda. W stanikach oczywiście.
6: Oczywiście, mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
12: Korosi Lisanta, witamy serdecznie w środę. Jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bledka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet. Dobrze?
0: Alright, alright. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być? Mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi. Takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie. Która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger S-kowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: A jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Uwaga, Lublin! Cyrk na wozie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cymski, ty na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak jeszcze do niej pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Esce, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają, właśnie, tak? Właśnie. Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK, w Radiu SK ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
2: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie, no. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
3: Dzień dobry, to ja może powiem tak, faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi, widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
1: No. To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko ładne. Sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
4: Sońta i Koroście.
5: Sońta i Koroście, czyli SK.
4: SK.
5: Radio SK.
4: SK.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
7: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
6: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
8: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
10: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Jesteśmy na językach całego miasta.
16: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
15: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
17: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: I po reklamie.

0: Never Lasting, to Armin van Buuren, czyli druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz chyba, ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Nie, newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.

0: przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 1111.
13: O tej porze w Lublinie przyda się trochę cierpliwości. Najtrudniej obecnie jest na Alei Tysiąclecia. Ciężko też przejechać przez ulicę Sowińskiego. Podobna sytuacja jest też jeszcze na Alei Kraśnickiej.
12: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 1111 www.aletaxi.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
14: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie, w formie wirtualnej i stacjonarnej, stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i masektomii.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
14: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
17: SK Lubin. Sport.
13: I Arkadiusz Więsek. Zwycięski początek ligowego sezonu w wykonaniu naszych szczypiornistek. PGE MKS Elwolt Lublin pewnie rozbił na wyjeździe Beniaminka z Radomia 36-23.
18: Było widać, że dziewczyny wyszły tak, jak mieliśmy założenie, żeby wyjść. Od początku zacząć twardo w obronie, mądrze w ataku, ustawić sobie mecz, to spotkanie dać pograć wszystkim zawodniczkom. Tak też się stało.
13: Mówi trener lublinianek Paweł Tetelewski. Kolejny mecz szczypiornistek na Hali Globus 11 września.
19: Sońca.
20: Koroście.
19: I Koroście. Czyli SK.
20: W radiu SK.
19: SK.
21: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
22: i Marcin Sońta. 2 minuty po 16:00. Jak ktoś miał do 16:00 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17:00, to jeszcze...
21: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
22: Właśnie.
21: Powodzenia.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Korosil. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Dlaczego prawa?
2: A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. No. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czyli SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość?
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Teraz w

0: Moja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne. To niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl. Możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, tak, napisz, co chciałbyś zrobić po raz pierwszy i przekonaj
0: jest
1: nas.
0: Przygotowane jest
1: bardzo
0: dużo.
1: Kasy?
0: Bardzo dużo.
1: Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
2: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Ale trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład nigdy, nie wiem, nie jechałem rowerem i mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy to może... ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej tak, używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SK.pl
1: i palone na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Że Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
1: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Odnośnie pści to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia.
3: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: I po reklamie.

0: Day Supreme, MJ Deli, hity na czasie w Radiu SK, SK, w Radiu SK, Sońta Krościel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Mdarta, coś tam, tak, to jest po polsku, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To trzeba się mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę Państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
7: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
8: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
7: Wileńska 21, tu są Twoje podręczniki.
9: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR.

0: Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
2: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
1: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Większego ruchu w Lublinie na drogach możecie spodziewać się jeszcze na Razławickich, Kraśnickiej, Lipowej, na Kunickiego i Tysiąclecia. Do wieczora pogoda może jeszcze nam platać figle, miejscami może pojawić się deszcz, a w nocy nawet 14 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
10: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
9: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
11: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
9: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
12: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
13: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
14: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
9: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
15: SK Lubin News.
8: I Arkadiusz Więsek. Miała być miesiąc, a minęły sekundy. Rozeszła się cała pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Dzięki niemu taniej można wynająć miejsce, na przykład w agroturystyce i odpocząć na łonie natury. Przed nami jeszcze druga i trzecia tura. Ruszą odpowiednio 1 października i 2 listopada. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. W całym województwie trwa policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Przy szkołach i przedszkolach do końca tego tygodnia można spotkać więcej policjantów niż zwykle.
16: Sońta i Koroście.
17: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
18: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radio odbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, czyli trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu odcinek, wiesz?
19: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. A to trochę wstyd, prawda? Że nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy. Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał, myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła kupić sobie elektryczny motor.
2: Proszę pozdrawiam. Pani, pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
2: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już. Tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Znaczy ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring my bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek? Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera SK i nagrywacie swoje głosówki.
1: Hej SK, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. Pa. Tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
11: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko możesz
0: szukać
1: sobie
0: pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Siena Spyro, przypominam, Siena Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak: miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie. No nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
1: No nie wiem, wiesz co, nie wiem, jakie może, nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
0: No głupio wtedy odpowiedź miłość, nie?
1: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
0: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
1: Miłość.
0: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.

0: promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońta Karościu w Radiu SK, ale teraz zmieniamy program. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: SK. Fajne,
1: też
2: fajne.
1: Tak smutno trochę.
0: Ale to może być łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
0: No to włączymy. Powodzenia.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, jeden w Orfeuszu. Trzy sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje dwie. Wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
12: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
11: Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 1111.
16: Z każdym dniem ten tydzień robi się chłodniejszy.

0: Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, czyli podobnie jak dzisiaj. Jednak piątek będzie już chłodniejszy, bo temperatura będzie w okolicach 19 stopni, a dodatkowo ma jeszcze wiać.
1: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
3: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd zmienia, wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytamy na sk.pl.
4: SK Sport News.
3: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
4: SK Lublin News.
0: I Arkadiusz Więsek, prezydent Lublina, przedstawił założenia budżetu miasta na 2027. W przyszłym roku zakończone zostaną prace związane z rewitalizacją części dzielnicy Tatary, a także park na Błoniach pod Zamkiem. Miasto będzie kontynuować też inwestycje drogowe, podkreśla Justyna Guść z lubelskiego ratusza.
5: Kończy w zasadzie przebudowa Alei Unii Lubelskiej, także przebudowa ulic Romera, Berylowej czy Przowian.
0: Założenia do projektu budżetu miasta można znaleźć już w biuletynie informacji publicznej.
6: Impreska. Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Duńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: i właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gipsy i Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na cztery dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
11: To spory wydatek.
10: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Venus, pierwsze piętro.
12: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da!
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. To będzie ostatnia reklama.
8: No, i to jest... Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: I po reklamie.

0: I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykyli w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama eskowego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie między innymi Wletka. Radio
1: SK. Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Proszę, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: I Arkadiusz Więsek. Lublin zaprasza na miejski piknik.

0: Park Ludowy zamieni się w wielką strefę sportu, zabawy i edukacji. To w ramach wydarzenia pod hasłem Bezpieczny i sportowy powrót do szkoły. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo darmowych atrakcji. Między innymi będzie można spróbować swoich sił w najróżniejszych dyscyplinach. Od koszykówki, piłki nożnej i ręcznej, aż po karate, zapasy czy kolarstwo górskie. Na miejscu pojawią się też profesjonalni zawodnicy, z którymi będzie można trenować i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Miejski piknik w Parku Ludowym w Lublinie rozpocznie się o godzinie 11 w najbliższą sobotę. Wstęp jest bezpłatny.
1: Muzyką się żyje.
2: Eska ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Oskar oto odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami z zakulis koncertów. To wszystko czeka na was w Eska Story, a już za kilka minut na antenie Radia Eska pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. Już niebawem będą kolejne nowości.
3: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
2: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut, na pewno po 19 go zagram, a więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na SK.pl.
4: Impreska.
2: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na SK.pl, co wam przyspiesza oddech? Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na SK.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, gorzej jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do SK odzywać. No właśnie, jeżeli wy też chcecie iść, to też się zgłaszajcie na SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2. Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać, ale że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przy 1500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3+3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: I po reklamie.

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 między innymi Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: I Arkadiusz Więsek, dziady Adama Mickiewicza wewnątrz jadącego autobusu. Tak niecodziennie zapowiada się 15. edycja Narodowego Czytania w Lublinie. Już w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 12.00 Miejska Biblioteka Publiczna zabierze mieszkańców w wyjątkową literacką podróż po mieście. Specjalny pojazd wystartuje z przystanku Brama Krakowska 01 przy ulicy Lubartowskiej i przez 2 godziny będzie krążył ulicami Lublina. Organizatorzy zachęcają pasażerów do zabrania własnych egzemplarzy książki i wspólnego głośnego czytania wybranych fragmentów. Na tej niecodziennej trasie będzie też okazja do zdobycia pamiątkowej pieczęci.
14: Muzyką się żyje.
15: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymają swój własny winyl. I pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie. I to takim długim urlopie. Rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów. Prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście. Wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer. I już jutro po godzinie 15 zagra.

0: Grają go premierowo na antenie Radia SK. Usońty i Korościela w programie SK w Radiu SK to nasz nowy popołudniowy duet.
1: Impreska.
0: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: A my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Это Алок и Stick Figure в Radio SK. Разом dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak.
2: Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
8: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
7: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
9: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
10: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin, Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie. Semper Med, Centrum Rehabilitacji, Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4, parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne, m.in. terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11...
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jesteśmy na językach całego miasta.
16: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
17: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
18: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii. Pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
19: Słyszysz to? Brzmi jak dobra zabawa. Sal Same, szkoła tańca ma nowe miejsce. Kameralna, 1 w Orfeuszu. 3 sale, nowoczesne studio i parking. 16 lat na parkiecie. Jesteśmy też na Nadbystrzyckiej 25. Lokalizacje 2, wybierasz ty. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Salsame.pl. Więcej niż szkoła tańca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
22: I po reklamie.

Dodajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SK cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Co robi Romeo w Radiu SK? To jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii, ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
4: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
3: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
6: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
12: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na Was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Lublin na czasie.
19: I Arkadiusz Więsek. Odliczanie już trwa. Targi Lublin zamienią się w stolicę fantastyki i popkultury. Wszystko za sprawą nadchodzącego festiwalu Starfest. Przed nami 3 dni wyjątkowych atrakcji i niezapomnianych przeżyć. Na uczestników czekają spotkania z gośćmi specjalnymi, widowiskowe występy cosplay, gaming, RPG oraz planszówki. Będziecie mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach, odwiedzić strefę wystawców pełną unikalnych skarbów, a wieczorami bawić się w fantastycznej atmosferze. Fani filmów, gier i książek zbiorą się od 16 do 18 października w Targach Lublin przy ulicy Dworcowej.

0: News.
1: Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do studia.
0: Dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiało, w kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: ta premiera
2: no
1: w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej 20. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on wysłuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku, na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festiwal. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko było nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
0: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony.
2: SK Lublin News.
3: Arkadiusz Więsek. Zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Projektowany budżet Lublina na 2027 to plan dalszego rozwoju miasta, ale przede wszystkim odpowiedzialnego reagowania na potrzeby jego mieszkanek i mieszkańców. O założeniach uwzględnionych w projekcie realizacji inwestycji, jak i wydatków, Małgorzata Oroń rozmawiała z Justyną Guść, rzeczniczką prezydenta miasta Lublina.
4: Rozpoczęła się jesień, a w związku z tym także w lubelskim ratuszu rozpoczęły się plany związane z przygotowaniem projektu budżetu na przyszły rok. Nasze miasto będzie realizowało najważniejsze zadania, które mają służyć wszystkim mieszkańcom i będziecie się m.in. koncentrować na utrzymaniu wysokiej jakości usług miejskich, czy dalszym rozwoju infrastruktury, transportu, rozbudowie mieszkań, czy także terenów zielonych, których w Lublinie pojawia się coraz więcej, zarówno powstawaniu nowych terenów, jak i ich rewitalizacji. Powiedzmy, na jakim etapie jest przygotowywanie tego projektu budżetu, na czym najbardziej się koncentruje?
5: Rzeczywiście jesień to czas przygotowań do budżetu na kolejny rok. Pierwszym takim etapem całego tego procesu jest właśnie publikacja założeń do budżetu, co też właśnie w tym momencie się zadziało. A więc to są takie kierunki główne, w jaką stronę ten budżet będzie projektowany. Staramy się, aby zakończyć te inwestycje, które już są w trakcie realizacji, przygotować się do kolejnych, które mogą pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Też chcemy, aby ten budżet nadal był budżetem partycypacyjnym, a więc z udziałem mieszkańców. Mam tutaj na myśli oczywiście

0: zaopiekowane. Natomiast oczywiście najważniejsze to inwestycje. Mówimy tutaj o inwestycjach miejskich, o tej infrastrukturze drogowej, ale także na przykład w transport publiczny. I tak w 2027 roku zakończymy prace związane z rewitalizacją części dzielnicy Tatary. Mamy tu tam dwa duże projekty, m.in. amfiteatr na Tatarach i realizacja skweru przy ulicy Montażowej. Również w trakcie realizacji jest park na Błoniach, który chcemy ukończyć w przyszłym roku. To również rewitalizacja przestrzeni Starego Miasta i działania związane z rewitalizacją Trybunału Koronnego, a więc centralnego budynku na Starym Mieście. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to dalej będziemy kontynuować, kończyć w zasadzie przebudowę Alei Unii Lubelskiej, która jest w trakcie realizacji, ale także to przebudowa ulic Romera, Berylowej czy Przowian w ramach inicjatywy lokalnej oraz przedłużenie ulicy Zelwerowicza. Również będziemy koncentrować się na budowie węzła Trześniowska wraz ze skomunikowaniem go ze stacją BKP i także przymierzamy się w zasadzie już do rozpoczęcia prac przy przebudowie ulicy Zana. To też jest oczekiwana inwestycja przez mieszkańców.
1: To są inwestycje i drogi na terenie gminy Lublin. A co się będzie działo, jeśli mówimy o zakresie mieszkalnictwa, ale także rozbudowie instytucji kultury, bo to też jest w planach?
0: Tak, rzeczywiście, jeśli mówimy o kulturze, to oczywiście ten rok 2027 będzie też dalszym etapem przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. W ramach zwycięskiej aplikacji mamy wpisanych kilka projektów, przedsięwzięć, które są też w trakcie realizacji. Jednym z nich jest m.in. Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, a więc nowa instytucja, która jest aktualnie realizowana w dawnym domu kolejarza przy ulicy Kunickiego. I przyszły rok to również te prace związane z tym zadaniem. Przypomnę tylko, że docelowo Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży będzie nową siedzibą Teatru Andersena. Jeśli

0: przebudowę Widzyny przy ulicy Lubartowskiej 27.
1: Budżet miasta to nie tylko inwestycje w drogi i mieszkalnictwo, ale to także dbanie o to, aby pieniądz w kasie się zgadzał i niestety musimy tutaj też w związku z inflacją i sytuacją na rynkach światowych powiedzieć też o planowanych podwyżkach, które będą dotyczyły mieszkańców Lublina.
0: Tak, w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania miasta planowane są zmiany wybranych podatków i opłat lokalnych. I tak o około 5% wzrosną opłaty za korzystanie z cmentarzy, o 10 zł miesięcznie zwiększy się opłata za pobyt w bursach i internacie, o 2 zł wyższe będą natomiast stawki za godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Aktualizacją stawek zostaną również objęte opłaty za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych, ale także za zajęcie pasa drogowego i również zmianie ulegną stawki podatku od nieruchomości. Natomiast zgodnie z zapisami ustawowymi o 2,5%, czyli o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji, także wzrosną opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca Lublin. Natomiast pozostaje oczywiście pula opłat, które się nie zmienią i będą na obecnym poziomie. To jest m.in. podatek od środków transportowych, również opłaty za gospodarowanie odpadami, parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania czy cennik lubelskiego roweru miejskiego. Te opłaty nie ulegną zmianie i będą na obecnym poziomie. Również nie zmienią się stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego i miejskich szaletów. I tak jak dotychczas, Lublin nie będzie również pobierał opłaty targowej ani opłaty za posiadanie psów. I rodzice nadal nie będą ponosić kosztów pobytu dzieci w miejskich żłobkach, co wynika z ustawy Aktywny Rodzic.
1: Ale żeby było też całkiem sporo plusów do życia w Lublinie, miasto nie rezygnuje z programu budżetu obywatelskiego. Ten program będzie także działał w kolejnym roku.
0: Jak najbardziej tak. Budżet obywatelski będzie realizowany. W ramach już 13. edycji mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, projekty na zmianę w dzielnicach, czy też kompleksowo w całym mieście. I na budżet obywatelski w przyszłym roku przeznaczymy 20 milionów złotych.
1: Budżet, o którym rozmawiamy, to jest tylko projekt budżetu na rok 2027. Jak ścieżka legislacyjna budżetu miasta wygląda w kolejnych etapach?
0: Tak jak powiedziałam, jesteśmy na początku tej procedury, a więc przedstawiliśmy, publikowaliśmy założenia do budżetu. Następnym krokiem, etapem to są prace nad projektem dokumentu. One potrwają do połowy listopada. Natomiast uchwalenie budżetu, więc już takiego dokumentu kompleksowego, nastąpi standardowo w grudniu na sesji budżetowej.
2: Założenia do projektu budżetu miasta na 2027 zostały już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
3: SK Lublin.
2: Przybywa terytorialsów. Na Lubelszczyźnie Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę. Druga Lubelska Brygada liczy dziś ponad 3000 żołnierzy i ciągle rekrutuje nowych. To pokazuje, że służbę można pogodzić z codziennym życiem, o czym więcej mówi oficer prasowy brygady, kapitan Marta Gaborek.
4: Dziś Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej liczy ponad 3000 żołnierzy, z czego ponad 2700 to żołnierze niezawodowi. Trudno stworzyć jeden portret typowego lubelskiego terytorialca, bo służą u nas ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody i będący na różnych etapach życia. Średnie wieku wynosi niespełna 33 lata. Są wśród nas zarówno 18-latkowie, jak i osoby po 60. Co piąty żołnierz OTA jest kobietą, a blisko 60% ma wyższe wykształcenie lub jest w trakcie jego zdobywania. Te statystyki pokazują przede wszystkim, że służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej można pogodzić z codziennym życiem. Ponad 43% naszych żołnierzy pracuje na etacie. Ponad 27% uczy się lub studiuje. Są też przedsiębiorcy, rolnicy czy emerytowani żołnierze. Nie trzeba więc rezygnować z pracy, nauki czy swoich dotychczasowych obowiązków, żeby zdobywać wojskowe umiejętności i służyć. Dla wielu osób WOT jest pierwszą okazją, żeby zobaczyć wojsko od środka i sprawdzić samego siebie. Szkolenie pozwala zdobyć konkretne umiejętności, ale również przekonać się, z jakimi wymaganiami, dyscypliną i odpowiedzialnością wiąże się mundur. Nawet jeśli ktoś później zdecyduje, że wojsko nie jest jego drogą, pozostaje mu przeszkolenie i doświadczenie, którego nie da zdobyć się w teorii. Wielu jednak łapie wojskowego bakcyla. Blisko 1000 żołnierzy, którzy przeszli przez szeregi naszej brygady, zdecydowało się na stałe związać z mundurem, czy to w siłach zbrojnych RP, czy w innych służbach mundurowych. Dla nich Wojska Obrony Terytorialnej to miejsce, w którym mogli najpierw spróbować, a później już świadomie zdecydować, że właśnie z mundurem chcą związać swoją przyszłość. Zainteresowanie służbą cały czas jest duże. Tylko w tym roku dołączyło do nas już 450 nowych żołnierzy.
2: Do WOT ochotnicy mogą wstępować kilka razy w roku. Na Lubelszczyźnie najbliższe szkolenie rozpocznie się w piątek, 4 września. Już wiadomo, że weźmie w nim udział ponad 150 osób. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na zakupy. W najbliższą sobotę łowcy okazji mogą znaleźć w ofercie promocyjne zestawy. To w ramach jubileuszowej soboty handlowej pod hasłem 30% taniej na 30-lecie AMW. O szczegółach mówi wicedyrektor w lubelskim oddziale agencji Grzegorz Kapusta, a rozmawiała z nim Anna Opasiak.
3: Panie dyrektorze, w najbliższą sobotę Agencja Mienia Wojskowego zaprasza na handlową sobotę, powiedzmy, co to za wydarzenie.
5: Tak, już w najbliższą sobotę 30% taniej na 30-lecie Agencji Mienia Wojskowego. Oczywiście jesteśmy w trakcie obchodów roku jubileuszowego i miały miejsca różne wydarzenia. Już sadziliśmy drzewa, były też dobre uczynki na 30-lecie wśród pracowników. W najbliższy czwartek mamy też uroczystą galę, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. A z kolei, jeżeli chodzi o jubileuszowe hity z wojskowych magazynów, to w naszym sklepie w Lublinie zapraszamy oczywiście na 5 września, czyli na sobotnie zakupy.
3: Powiedzmy, co w tej ofercie?
5: No, jeżeli chodzi o tą ofertę, którą przygotowaliśmy, tak jak wspomniałem, 30% taniej, myślę, że jest to bardzo ważna informacja, to chociażby mundury, kultowe noże, wzór z 1969 roku, ale też wełniane swetry oficerskie, czy oryginalne kompasy artyleryjskie. To tylko część tego asortymentu, który oczywiście jest objęty promocją, który w najbliższą sobotę 5 września kupimy w obniżonych cenach w naszym oczywiście sklepie stacjonarnym, który jest zlokalizowany tuż przy agencji, czyli na ulicy Łęczyńskiej 1. To wszystko oczywiście z okazji wyjątkowego jubileuszu 30-lecia Agencji Mienia Wojskowego. Wydarzeniu będzie też towarzyszyć stoisko promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji, też oczywiście zlokalizowane obok sklepu, tu na naszym terenie. Jeżeli chodzi o otwarcie sklepu, to nastąpi ono o godzinie 10 i do 15 będzie można nabywać nasze towary w tymże sklepie. Jubileuszowa sobota handlowa to doskonała okazja dla klientów, to też takich, którzy fascynują się militariami, osób szukających niezawodnego sprzętu czy też ubiorów. Myślę, że również chociażby na jesienne zbliżające się spacery czy też prace w ogrodzie. Na miejscu, czyli w sklepie, znajdziemy elementy żołnierskiego chociażby mundurowania. Prawdziwym hitem cenowym są kurtki, płaszcze. Letni płaszcz oficerski wojsk lądowych będzie kosztował 39 zł, a wersja dla wojsk lotniczych 46 zł. W chłodniejsze dni świąteczne sprawdzą się na pewno wymiane swetry oficerskie, dostępne w dwóch kolorach. Oczywiście w kolorze khaki, czyli wojsk lądowych, no i stalowym, czyli wojsk lotniczych. Każdy ze swetrów będzie można nabyć za 62 zł. Do kompletu w cenie 23 zł za sztukę dostaniemy chociażby koszulę w takim samych kolorach jak wspomniane swetry. Będzie można kupić też pelerynę w dobrej cenie, peleryna namiot za 115 zł, ale też myślę, że na zbliżającą się jesień szalokominiarkę za jedyne 12 zł. Będą oczywiście zaoferowane mundury polowe, wzór z 93 roku oraz pracownika ochrony, bo takie również też mamy. Będzie można je nabyć za jedyne 92 zł. Mówimy oczywiście o tych cenach promocyjnych. W pracy, w plenerze przydadzą się nieprzemakalne spodnie z podpinką za 27 zł, ale też i chociażby rękawiczki żołnierskie w cenie jedynie 8 zł. Także naprawdę można się bardzo fajnie doposażyć. Ale z myślą o kolekcjonerach agencji, agencja przygotowała też unikatowe, wielofunkcyjne noże wojskowe, wzór z 1969 roku. I tu naprawdę sporo można zaoszczędzić, bo można je nabyć za 536 złotych, czyli taniej o 162 zł. Także myślę, że jest to dobra okazja. Kolejne pozycje, na które warto zwrócić uwagę, to chociażby kompasy artyleryjskie. Teraz zamiast wydawać 80 zł, za każdą busolę wystarczy zapłacić 62 zł. Tradycyjnie w sklepie czekają też duże drewniane skrzynie, też w bardzo dobrej cenie, po 31 zł. Można kupić również łopaty saperskie za 39 zł. Te na pewno też się przydadzą, chociażby czy na biwakach, czy też na tych wspomnianych pracach w ogrodzie. Hełmy za jedyne 35. A może kogoś też zainteresuje latarka kieszonkowa sygnalizacyjna za jedyne 12 zł. Jak już wspomniałem, będzie też możliwość spotkania i rozmów z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Będą przedstawiciele. Wiemy, jaką popularnością dzisiaj cieszą się rekrutacje, jeżeli chodzi o wojsko. Także będzie można dowiedzieć się wszystkiego, aby osoby zainteresowane przeszły wszystkie etapy, chociażby formalne rekrutacji.
2: Akcja w lubelskim sklepie przy ulicy Łęczyńskiej już w najbliższą sobotę między godziną 10 a 15.
6: SK Lublin News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Rugby w Lublinie ma się coraz lepiej i to nie tylko wśród mężczyzn. Dziewczęca drużyna Amazonki Rugby Lublin ma już na swoim koncie 2 tytuły mistrzyń Polski. W tym magazynie usłyszycie więcej o tej dyscyplinie sportu. Mówi Robert Ciechoński, trener dziewczęcej drużyny Amazonki Rugby Lublin.
7: To ile w zasadzie ma pan zawodniczek w klubie, tak łącznie, ile tych dziewcząt ćwiczy?
8: Około 40 tak naprawdę, tylko to są w różnych rocznikach. Zaczynamy już od 2014 roku, 13, 12, 11, 10 i na tym przestajemy na chwilę obecną, ponieważ mamy za małą ilość zawodniczek, żeby rozpocząć zmagania w rozgrywkach seniorskich, a w Polskim Związku Rugby nie ma takiej kategorii do lat 18, do 20 czy do 21. Dziewczyny, które kończą grać w U16, czyli w obecnym roku rocznik 2009, już przechodzi i rozpoczyna rozgrywki w rozgrywkach seniorskich.
7: Czy to są dziewczyny tylko z Lublina, czy z okolicznych miejscowości też? Czyli kto tak naprawdę może się tym zainteresować?
8: Tak naprawdę to mamy bardzo dużą ilość osób ze szkoły podstawowej w Tomaszowicach, tam gdzie uczę, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, od 20 paru lat tam zaszczepiłem tę dyscyplinę, no i tam mamy swoje marzenia, swój cel, który sobie postawiliśmy i za 5 lat te właśnie roczniki 2014-13 będą walczyć o medal Mistrzostw Europy do lat 18, taki mamy cel i te dziewczynki świetnie realizują nasze założenia, na które się umówiliśmy.
7: To jeszcze kwestia nazewnictwa, bo wiem, że mówi się zarówno rugby, jak i rugby i wiem, że obie te formy są poprawne, tylko w zależności od tego, skąd wzięliśmy to słownictwo, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji?
8: Oczywiście, że z Anglii. Jest nawet miejscowość rugby, więc i wszyscy rugbyści w Polsce wolą rugby, wymowę rugby, natomiast poprawna jest i rugby, i rugby.
7: No właśnie, bo jednak częściej słyszy się tak wśród osób, które nigdy nie trenowały albo nie oglądały właśnie meczów rugby, właśnie rugby. Czyli nie obrażacie się, jak też ktoś powie po prostu przez was rugby?
8: Nie, absolutnie. Dla mnie im więcej się mówi o rugby, rugby, rugby, dla mnie to jest radość, miód na moje serce. Natomiast dyscyplina jest tak mało jeszcze tutaj popularna w Polsce, ale na całym świecie jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Ja byłem na meczach w Irlandii, we Francji na Pucharze Świata, więc stadiony są wypełnione, nie ma miejsca jednego wolnego, więc to jest radość widać takie przedstawienie na boisku.
7: Jak to wyglądało te 20 lat temu, kiedy pan rozpoczynał No właśnie, szkolenie w rugby dziewcząt. Jak to w ogóle wyglądało? Skąd się u pana wzięło zainteresowanie tą dziedziną sportową?
8: Prowadziłem do szkoły taką bezkontaktową odmianę rugby. Mieliśmy swoje sukcesy w turniejach ogólnopolskich. Tam 3 razy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, tak można powiedzieć. No i w końcu przyszedł czas, w którym sobie powiedzieliśmy, no okej, chłopcy mają co robić ze sobą, mogą iść do klubu budowlanych, natomiast dziewczynki tutaj, no, nie było gdzie skierować. I to były głównie moje uczennice właśnie z gminy Jastków, ze szkoły z Tomaszowic. No i podjęliśmy wspólną taką decyzję, trochę z moim mocniejszym akcentem, żeby założyć sekcję i zacząć grać.
7: Rozumiem, że znalazło się już 20 lat temu tych kilkanaście zawodniczek, które chciały być tym zainteresowane, bo może miały już dość cały czas siatkówki albo unihokeja.
8: Tak, mieliśmy dziewczyny i z zapasów, z judo i mieliśmy dziewczyny, które z zagranicy przyjeżdżały i gdzieś tam liznęły sportu, bo i Ukrainki przecież tak samo grały u nas. Ogólnie super, jeżeli dzieciaki trenują. Natomiast fajnie jest, jak te dziewczyny są bezpośrednio, mogą przychodzić i systematycznie uczestniczyć w procesie treningowym, no bo to jakby jest częścią gwarancji sukcesu.
7: No właśnie, jak to u was wygląda z tymi treningami? Czy na WF-ie też ćwiczy się elementy rugby, czy to już tylko i wyłącznie po szkole dziewczyny muszą po prostu trochę poćwiczyć?
8: Na WF-ie wykorzystuje takie gry i zabawy ożywiające przed właściwą lekcją, natomiast wszystko robimy na treningach.
7: Czy jak to wygląda na WF-ie? Rzucanie piłką?
8: No nie, no organizuję zabawy takie ożywiające z piłeczką, więc muszę uczestniczyć w tych zajęciach, natomiast później przychodzimy do właściwej lekcji. Jeżeli to jest gimnastyka, to gimnastyka, jeżeli koszykówka, to koszykówka.
7: To ile tych w trakcie tygodnia treningów rugby dziewczyny mają?
8: Ja dałem możliwość swoim zawodniczkom i zawodnikom, bo już od dłuższego czasu mamy również zawodników, a ja nie wyrzucam nikogo z zajęć. Jeżeli przyjdzie chłopiec do nas, to super. Mamy bardzo fajnych paru chłopców, którzy trenują, więc szansę dałem i możliwość trenowania od poniedziałku do soboty włącznie, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Wiadomo, jak jest z młodzieżą, wiadomo, jak jest z obowiązkami szkolnymi. Czasami nie może przyjść na trening w poniedziałek, więc przychodzi we wtorek, w środę i ta systematyka jest dość spora już w procesie szkoleniowym, tym od najmłodszych lat.
2: SK Lublin.
7: No to teraz jeszcze tak bardzo prosto powiedzmy o zasadach rugby dla osób, które totalnie nic nie wiedzą o rugby, tak jak ja na przykład, niestety ja wiem, że jest piłka w kształcie jaja, dobrze mówię. A generalne zasady? Po ilu zawodników? Ile trwa mecz? No, takie ogólne zasady.
8: My gramy w odmianę olimpijską, czyli rugby 7, rugby 7 po polsku. Mecz trwa 2 razy po 7 minut. I no i w tej kategorii do lat 16, według moich obliczeń właściwej gry, to jest 3 minuty 15 sekund do 3:30. Tak musimy przygotować zawodników. Oczywiście wzrastając wraz z wiekiem, ta wydolność, wytrzymałość musi być dużo, dużo większa, bez przerw na auty, młyny i tak dalej. No i proste, tak naprawdę proste są zasady na pierwszy rzut oka. Trzeba podawać piłkę do tyłu, można w bok, można rękami, można kopać w każdym kierunku, do przodu też. Kopnięcia zaliczają się od stawu skokowego do wysokości kolana. Jeżeli będzie kolana, to już będzie przód, powyżej kolana to również przód, ale już odbicie głową do przodu nie będzie przodem. No i przykładamy, jeżeli przyłożymy piłkę na polu przyłożeń.
7: Czyli na samym końcu boiska w strefie przeciwnej drużyny.
8: Dokładnie tak. To jest 5 punktów. No i w tym momencie możemy podwyższyć o kolejne 2 punkty. Zawodnik musi wykonać drop gola, czyli piłka najpierw musi się odbić od murawy i dopiero musi być kopnięta i zawodnik musi trafić tą piłką między słupy.
7: Takie powieszone trochę wyżej, z tego co kojarzę.
8: Dokładnie tak, nad poprzeczką.
7: To jest jedna możliwość na zdobycie punktów, a jeżeli, no wiemy, dużo się dzieje w trakcie meczu i chcemy zdobyć jakiekolwiek punkty, no to wystarczy przyłożenie, tak?
8: Wystarczy przyłożenie, może być jeszcze w trakcie gry drop goal, czyli tak samo wygląda to tak jak podwyższenie, czyli piłka najpierw musi być odbita od murawy, później kopnięta nad poprzeczką między słupami.
7: To jest sposób na zdobycie punktów, a co jako obrońcy możemy zrobić? Czy możemy łapać przeciwnika?
8: Tak, dokładnie. Osoby, które nie mają doświadczenia, nie oglądały nigdy meczu, wydaje im się, że ta gra jest niepoukładana i bez zasad. World Rugby idzie cały czas do przodu, te zasady są jasno określone. Wykonujemy jako obrońcy szarże. Szarża musi być poniżej linii barków, więc bezpieczna. My jako trenerzy zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne pady, tak żeby przeciwnikowi, zawodnikowi nic się nie stało. To trenujemy dość często, aż przychodzi taki moment, że upadanie jest przyjemnością.
7: No tutaj z pewnością nasi słuchacze bardziej będą kojarzyli strój zawodników futbolu amerykańskiego, czy ten cały taki pancerz, a w rugby czym się zabezpieczacie?
8: W rugby zabezpieczamy się, to właściwie jest ochrona na zęby, czyli tak dokładnie taka sama jak używają bokserzy. Od czasu do czasu ja jestem zwolennikiem, żeby jak dzieci rozpoczynają swoją zabawę w rugby, mimo wszystko zakładały takie kaski piankowe, to jest taka pianka około tam 5 mm do centymetra. Miękka pianka, tak żeby w fazie takiej zderzenia, nie wiem, choćby z łokciem, albo z kolanem, albo z ziemią, żeby było bezpiecznie. To tak jak jazda na rowerze, czy jazda na nartach. Powinny dzieci używać w tej pierwszej fazie, ponieważ te jeszcze ruchy dzieci nie są skoordynowane dobrze i jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić.
7: Kto może się zainteresować rugby? Czy trzeba mieć trochę masy mięśniowej, czy takie osoby, powiedzmy, trochę chudsze, ale bardziej zwinniejsze, też mają miejsce w drużynie, czy właśnie trzeba koniecznie jednak trochę mieć mięśni?
8: Ja nikogo nie wyrzucam z zajęć, wręcz przeciwnie, wszystkich zachęcam, motywuję jak tylko mogę, bo wiem, że jeżeli będzie dziecko systematyczne bez względu jak wygląda, jaką ma wagę, jaką ma szybkość, czy jest silna, czy nie.

0: Filip gra w Krakowie, trenuje w Krakowie, więc myślę, że to jest to fajne, że jako trenerzy wpajamy na treningach w procesie szkoleniowym, że wróby walczymy na boisku. Poza jesteśmy przyjaciółmi, może za dużo powiedziane, ale naprawdę kumplujemy się, kolegujemy się, wszędzie mamy w całej Polsce znajomości, gdzie nie pojedziemy, tam dzieciaki, czy już później jako dorośli możemy pójść do tego klubu, trenować i na pewno każdy klub ucieszy się i będzie pozytywnie nastawiony.
1: To jeszcze jedna kwestia, która mi przyszła na myśl. Jak u Was wygląda zaplecze sportowe klubu Amazonek? Czy może jeszcze szukacie sponsorów?
0: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o sponsorów, bardziej takie osoby, które mogą nas wspomóc, zawsze z uśmiechem przyjmiemy każdą złotówkę, każdą pomoc, każdy nawet uśmiech i dobre spojrzenie i dobrą myśl skierowaną w kierunku właśnie nas, Amazonek. Chcemy się rozwijać, to są duże koszty, zgrupowania, wyjazdy, noclegi na turnieje. Nie możemy wstać o 3 rano w tej kategorii wiekowej, pojechać, nie wiem, 300 kilometrów i zagrać turniej, bo to dorosły by tego nie wytrzymał, więc koszty są duże. Stroje, które kupujemy, tak samo są drogie, piłki. No, w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje tak naprawdę.
1: W jaki sposób się z Wami skontaktować, jeżeli ktoś z rodziców albo też naszych młodych słuchaczy chciałby do Was dołączyć i zacząć ćwiczyć rugby?
0: Profil Amazonek Rugby Lublin lub strona fanpage Aktywni Lublin. Zachęcam wszystkich, naprawdę, choćby na jeden trening można przyjść z dzieckiem, można przyjść samemu, tak? Możemy pobawić się tą piłką, żeby zobaczyć, poczuć atmosferę. Na początku jest zawsze taka myśl, już z doświadczenia wiem, a czy ja sobie poradzę, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mojego dziecka, tam jest za dużo walki, ale tak naprawdę dzieciaki walczą w mikrusku i już ja jeżdżę z takimi właśnie najmłodszymi adeptami, czyli od 5 roku życia, 5, 6, 7 lat jeździmy, grają w kontakcie, więc to jest wspaniałe. Oprócz tego trzeba przyjść na ten trening, powiedzieć sobie, dam radę i na pewno my jako klub, my trener czy koleżanka, kolega z zespołu na pewno nas wesprze.
1: No i zachęcamy my też. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Amazonki Rugby Lublin każdego roku uczestniczą w serii turniejów. W ciągu roku jest ich 6, 2 jesienią oraz 4 wiosną.

0: Reklama.
1: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
3: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
4: To spory wydatek.
3: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik Galeria Venus, pierwsze piętro.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Do zobaczenia.
7: Wejdź do świata anime. Już 4 i 5 września w Vivo Lublin czeka na ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 4 i 5 września w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz? Jeszcze drzemie. Wielki las w małym nasionku. Chcesz wiedzieć, co się z nim stanie? Już w niedzielę 6 września o 11 lubelscy leśnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Od nasionka do drewna na Placu Litewskim. Czekają na was leśne atrakcje dla całych rodzin. Wśród nich podglądanie pracy leśników i nasion drzew pod mikroskopem. Degustacja kawy żołędziowej, leśne warsztaty, gry, konkursy z nagrodami i lasoterapia w środku miasta. Do zobaczenia!
10: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szukasz tanich podręczników szkolnych? Zajrzyj do Antykwariatu przy Wileńskiej 21 w Lublinie.
2: Nowe podręczniki taniej do 20%, używane taniej do 60%, a dodatkowo stare podręczniki możesz sprzedać w ekstra cenie.
1: Wileńska 21, tu są twoje podręczniki.
3: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
4: SemperMed. Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeń. Tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteśmy na językach całego miasta.
7: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
6: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
8: I po reklamie.

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.